simple. Ego, insasira ya yura pagyoro mirezea mo na Airtel Money. Kuruga hakusasure msoro, enda gamuntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, over ikintukio na ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri eku kwangira. Kosa my Airtel app, over, mega star, emu, manana, itano, msanju, hash. Kusule msalizo vyawe, ibia yura e, mwangu. Airtel Money ni rawangu, ne yasigika, kandite iminsaro. Airtel Money ni ndira mateka ga Bank of Uganda, amateka ni biragiro ni buhondirwa.